Eja e, gan we me je gende men. Do kolo nou we kente miton. Radio Fraternité yo. Ye die, nou kon nou konton. Aize rama vodo. Ma